0: Sina nama do lo chong chobo chong yo de, ting de lin zin zun zhi ba, san zhuan do, xin kin do, zhaba zhe su kin san zhuan zi yin, chobo chong cho, ta yam mo.
1: Bejong long ting yin ting li kong jia kong ke long ting ni, tada bejong san ju nyam ra le ting yo jian.
2: Bejong long ting yin ting li kong jia kong ke long ting ni, Tada Bejong 3 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2 juniora 2